kochani, nowy wiosenny sezon w Energy 2000 Przytkowice. Zaczynamy z wysokiego C, to znaczy raczej z wysokiego P, bo na naszej dance'owej scenie pojawi się niezwykle sympatyczny i hitowy zespół Powerplay. Wielkanocną niedzielę szykujemy dla was oczywiście setki świątecznych prezentów i niespodzianek, które otrzymacie od naszych zmysłowych króliczków. Start sezonu z Powerem i cudowną muzyką tylko u nas. Zapraszamy serdecznie.

0: Największe gwiazdy i sławni DJ-e. Najlepsza muzyka i wspaniały klimat. To właśnie Energy 2000. Klub numer jeden w Polsce.
1: Moi drodzy, nie lejemy wody, to co tutaj właśnie słyszycie, to najszczersza prawda. Wielkanocny poniedziałek będzie bardzo ostro, w dosłownym słowa tego znaczeniu. Legenda polskiego rapu, wielokrotnie nagradzany frytarykami, muzyk, kompozytor, inżynier dźwięku. I można byłoby tak bez końca. Po prostu ostry. A na sali dance, lekko, łatwo i przyjemnie, Roxa, okej? Okay. Połączenie żywiołów Energy 2000 gwarantuje nieziemskie wibracje.

Pańczyk. Będzie się sporo działo, bądźcie tego pewni. Piąteczek, piątunia, 14 kwietnia. Jedyne rozsądne miejsce na gruby balet w Energy 2000. Będzie też kilka fajnych promek na barach. I rozdamy wejścióweczki do najlepszego parku rozrywki, jakim niewątpliwie jest Energylandia.

przenieść was w świat największych hitów sprzed co najmniej dwóch dekad. Nie zabraknie przebojów w naszych kultowych promocyjnych składanek, a gościem specjalnym będzie DJ Omen. Dodatkowo na sali dance tłum będzie rozgrzewać zespół Playboys.

Energy 2000 Przytkowice to niesamowity design, najnowsze osiągnięcia techniki scenicznej, spektakularne efekty specjalne, innowacyjna scenografia Kinect 3D oraz potężne nagłośnienie wypełniające muzą całe ciało. W każdy weekend czekają na Was najlepsi DJ-e rezydenci, gwiazdy światowej sceny klubowej, najpopularniejsi artyści polskiego hip-hopu, a także performerzy, tancerki. Spektakularne pokazy laserowe i pirotechniczne, niesamowite wyrzutnie ogni i CO2 oraz tysiące gadżetów.

Kochani, pamiętajcie, że dla fanów Energy Mixów przygotowaliśmy specjalną kolekcję z wszystkimi krążkami od początku historii naszego klubu i Energy Mixów. To aż 140 płyt zawierających największe hity z ostatnich 20 lat. Kolekcja dostępna jest w naszym sklepie internetowym.

i imprezowe kolekcje, gadżety sygnowane logiem Energy 2000, specjalne pakiety. To wszystko znajdziesz w naszym sklepie online. sklep.energy2000.pl. Zapraszamy gorąco. Bądź prawdziwym klubowiczem i zdobądź oryginalne ubrania i kolekcje sygnowane naszym logo.

Wiemy doskonale, że uwielbiacie nasze single party z kolorowymi opaskami, dlatego już teraz rezerwujcie sobie datę 21 kwietnia na wieczór pełen flirtu, oczywiście w towarzystwie najlepszej muzyki granej przez naszych rezydentów. Zasady kolorów znacie, więc nie będę się rozgadywał. Dodatkowo, kochani, na sali Dance Petarda, nasz zwariowany przyjaciel Cypis. Oj, szykuje się długa, długa noc.

Kochani, 22 kwietnia Przytkowice zmieniają się w zimową stolicę Polski i zapraszają na Góralską Biesiadę. Ta impreza powoli staje się hitem. Czekają na nas seksowne góralki, regionalne jadło i napitki. A na sali ten prawdziwa legenda tego gatunku. Paciary! Żeby było jeszcze ciekawiej, rozdamy wam kapelusze, ciupaki, chusty, breloki, żeby mocniej podkreślić charakter tej niesamowitej imprezy. Do 23 dla przebranych gości w góralskie stroje voucher na okowitkę w prezencie.

Hip Hop Night w Energy 2000 przed Kowicą, to jak wiecie, prawdziwy sztos. Największe gwiazdy na wyciągnięcie ręki w waszym ulubionym klubie z nieziemską atmosferą i efektami rodem z najlepszych widowisk. Tym razem kontrolę nad tłumem przejmie Blacha 2115. To już wiecie, że będzie grubo. 28 kwietnia. Tego dnia nie możecie przegapić. Wbijajcie na szalony melanż do Energy 2000.

Wszystkie panie zapraszamy na wyjątkową noc, czyli Ladies Night. Jak zwykle wtedy czeka na was prawdziwa inwazja markowych prezentów. Na sali dance zobaczymy miłego pana, który potrafi rozkręcić dobrą imprezkę. A my to ładnie ubierzemy w pirotechnikę, pokażemy wam moc naszych multilaserów i postrzelamy sobie z konfetti. Będą też bileciki do Energylandii i proseczko w dobrej cenie. Widzimy się zatem w Energii 2029 kwietnia.

Kochani, mamy również dla was ekskluzywne miejsce Energy Insta Room. Czekają tam wyjątkowe aranżacje do waszych odjechanych fotek. Jeśli chcesz wziąć udział w profesjonalnej sesji foto, po prostu zgłoś się do klubowego fotografa i odbierz swój voucher.

0: Moi drodzy, oprócz wygodnych lóż do waszej dyspozycji w naszym klubie są także specjalne komfortowe vibroomy, czyli osobne, przestronne, zamykane pomieszczenia dla max 10 osób, dostępne tylko dla użytkowników korzystających ze zbliżeniowych kluczy elektronicznych. Vibroomy są wyposażone indywidualnie regulowaną klimatyzację, wielki telewizor oraz minibar z lodówką. Zapraszamy serdecznie.
1: Energy 2000. Twoja muzyka. Twój klub.

Bo też 6 maja szykuje się mocna noc w dosłownym słowa tego znaczeniu. Mamy dla was specjalne show przygotowane przez wielokrotnego mistrza strongmanów i zawodnika Federacji KSW Mariusza Pozianowskiego i jego brata Krystiana, który oprócz sportowych zmagań zaśpiewa dla was na sali dance.

Moi kochani, już 12 maja razem z nami objawienie rynku muzycznego i hip-hopowa nadzieja. Młody raper, którego popularność zaczęła się od mega hitu Rozmazana kreska, Kinny Zimmer. Tego wieczoru nie należy przegapić. Widzimy się na znakomitym show w jego wykonaniu.

ale znów będzie miło zobaczyć tego sympatycznego Szwajcara, który rozkręcał w Energy 2000 najlepsze party pod słońcem. Niesamowita energia i charyzma, którą już mieliście okazję podziwiać wielokrotnie. W sobotę 13 maja powraca Mike Andy's Live Mix, One Night in Ibiza i wiele, wiele innych jego świetnych produkcji tylko u nas. Nie możemy się wręcz doczekać.

Jeżeli na scenie pojawia się Alan i Sequento, to bądźcie gotowi na totalny bałagan. Pograją, poświrują. Projekt X w Energy 2000 Przytkowice. Chyba już wiecie, co oznacza. A kto jeszcze nie uczestniczył w tym wydarzeniu, to ma okazję zrobić to właśnie w piątek 19 maja. Kolejna szalona noc w naszym klubie.

Ci, którzy lubią starsze brzmienia, klasyki, które do dnia dzisiejszego wywołują euforię i atmosferę najlepszych czasów muzyki klubowej, nie mogą przegapić naszego kultowego retro party. Tym razem naszym gościem specjalnym tego wydarzenia będzie Diablo aka Kurbi, a na sali ten zaśpiewa Kama Sutra. A to wszystko, moi kochani, już w sobotę.

0: każdy piątek i sobotę. Nowy Energy Mix.
1: Mamy jeszcze jedną bardzo fajną akcję, wyjątkową usługę dostępną w naszym klubie. Siedząc wygodnie w loży, możesz uniknąć kolejki do baru i zamówić jeden z dostępnych zestawów. Wystarczy zeskanować kod QR z waszego stolika, potem wybrać zestaw i zapłacić online i poczekać, aż obsługa dostarczy zamówiony zestaw do waszej loży. No nic prostszego. Kelner online w Energy 2000. Fajna sprawa.

0: Kolejna fiksowania w Energy 2000 w Przytkowicach. Potężna dawka energii i mocne klubowe uderzenie. Za sterami wasi ulubieńcy, przedstawiciele tego gatunku: Killer Andrew, Cyprex i oczywiście nasz Pancha. Piątunio, 26 maja.
1: Energy Mix. Muzyczna moc prosto ze źródła, z klubu Energy 2000.
0: A dzień później w klubie zrobi się biało-czarno. Do klubu przychodzimy właśnie w tak ubrani, w te barwy. Na sali dance, kochani, specjalnie dla was prawdziwa legenda. Mandaryna! Będzie zabawnie. Energy 2000.

Z okazji Dnia Dziecka jak zwykle zapraszamy gorąco naszych najmłodszych klubowiczów. Szykujemy wiele atrakcji dla naszych milusińskich i oczywiście rodziców również. Nie sposób wymienić wszystkich niespodzianek, które dla was przygotowaliśmy. Dlatego zabierajcie swoje pociechy 28 maja w niedzielę do Energy 2000 i świętujcie razem z nami ten piękny, bezroski dzień. Startujemy już od 15.

Halo, halo, Przytkowice, czy jesteście gotowi na szaloną imprezę z Prisoner Show? 2 czerwca kontrolę nad naszym klubem przejmuje 2 zbiegów. Do składu dołącza jeden z najpopularniejszych youtuberów, Meduza. Pozytywna energia, dużo pirotechniki i

kim się nie mówi, każdy opowiada, że poszalałby na weselu. Gdzieś w Polakach jest pragnienie luźnej biesiady przy weselnych hitach, które każdy zna. Zabaw z nagrodami, a przede wszystkim zabawy z młodą parą, która w tym dniu przeżywa swoje najpiękniejsze chwile. A co wy na to, żeby poudawać, że ktoś się żeni i stworzyć coś takiego w klubie? Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych. 3 czerwca zapraszamy wszystkich na udawane wesele. A na sali dance całą noc będzie grał dla was zespół Vegas.

Jeżeli szukacie miłości, flirtu albo dobrze poszaleć, to trafiliście idealnie. W naszym klubie imprezy z opaskami połączyły już wiele osób, które do dzisiaj imprezują razem z nami. Jakoś tak łatwiej, kiedy widzi się, kto ma jakie intencje. Na sali dance w bonusie z Colim. Więc wszystko pięknie się składa. Wbijajcie do nas 9 czerwca na kolejne single party.

Bardzo ciepło zostały przyjęte w mediach społecznościowych. Czas pokazać to światu w wersji na żywo. Na scenie najpopularniejszy polski producent, autor niezliczonych hitów, świetny DJ i fajny chłopak, Cibol. Usłyszycie niezawodne klubowe klasyki, przy których parkiet płonął.

Trips to niezwykle utalentowany polski muzyk, kompozytor, ale także i DJ. Współpracował z wieloma gwiazdami rodzimego show biznesu, ale również ma na koncie zagraniczne osiągnięcia. Razem z Kubańczykiem przypomnieli nieśmiertelny hit ikony, czyli Krzysztofa Krawczyka. Zatańczysz ze mną jeszcze raz? I stało się, wielka popularność zaowocowała występami w wielu klubach. 16 czerwca będziecie mogli usłyszeć go na żywo w Przytkowickim Energy 2000.

charakter górarskiej nocy już zdążyliście poznać. Moi kochani, kolejna edycja, tym razem z zespołem Zbóje. Specjalnie dla was górarska muzyka, jadło, napitki i co ino. Oczywiście wystrój, klimat równie w góralskim stylu. Przybywajcie i szalejcie razem z nami do białego rana. Już 17 czerwca.

Moi kochani, jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Jeśli nie chcecie tracić czasu w kolejce do loży, to zapraszamy na naszą stronę, gdzie można łatwo i szybko zakupić bilety wstępu. Możecie poczuć się jak VIP, ominąć kolejkę do kontroli bezpieczeństwa, wejściówki Fastpass oraz wykupić rezerwację loży lub VIP roomu. Jeśli już dodacie do waszego koszyka loży, to możecie skorzystać z darmowych pakietów promocyjnych z okazji urodzin wieczoru panieńskiego kawalerskiego 18. Możecie zakupić w wyjątkowej cenie specjalne zestawy z baru.

kolejne retro party, czyli odkurzanie waszych największych hitów. I już w sobotę 24 czerwca tym razem gościć będziemy gwiazdę ze słonecznej Italii. Na żywo zobaczycie i usłyszycie Benassi Bros. Razem z Denny, którą znacie z kultowych już numerów takich jak Every Single Day czy Hit My Heart. Na Sunny Dance piękni i młodzi, więc szykuje się naprawdę cudowna pierwsza wakacyjna sobota.

0: promocje, konkursy, niespodzianki. To właśnie Energy 2000.
1: Trzydziestego czerwca, miłośników dobrego bujania, zapraszamy na kolejną mega noc z Malikiem Montaną, który wielokrotnie pokazał, co to znaczy impreza sztos. A oprócz tego, moi drodzy, specjalnie dla was wiele promek i niespodzianek, więc widzimy się!

określany mianem króla pompy Taito zagra dla was 1 lipca. A na sali dance pojawi się bardzo wyjątkowy gość. Typ niepokorny, który czuje i wie. Ale więcej informacji na ten temat, moi drodzy, na naszych profilach społecznościowych. DJ Hubertus, DJ Thomas, Energy Mix, numer 72, Retro Reload. Cały czas wspominamy te największe sztosy, największe hity. Specjalnie dla was.

0: Bardzo serdecznie dziękujemy, że byliście razem z nami do samego końca. Mamy nadzieję, że podczas odsłuchu pojawiło się wiele uśmiechów i fajnych wspomnień, których nikt nam nie zabierze. A muzyka jako pośrednik dała nam dużo radości. Kłaniamy się nisko i oczywiście do zobaczenia w klubie na najlepszych imprezach w świetnej atmosferze, którą budujecie wy każdy weekend. Serdecznie pozdrawiamy. Ciao!
1: Energy 2000. Twoja muzyka, twój klub.

0: Our journey through time has come to an end. But don't worry. Visit our clubs every Friday and Saturday. So, till the next one.
1: Słuchasz najlepszego radia w polskim internecie. Radioparty.pl. Radioparty.pl. Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.
2: W odległej galaktyce załoga statku odkrywa nieznaną dotąd planetę pełną nieznanych form życia. W czasie swojej misji dokonali niecodziennego odkrycia.
3: Niesamowite! Znaleźliśmy artefakt!
4: Jak myślisz, co to jest?
3: Nie mam pojęcia. Wygląda niepozornie. Wiesz, że jest to robota nieznanej nam cywilizacji.
4: Co z tym robimy? Przejmujemy?
3: Musimy natychmiast przesłać te informacje do naszej bazy. To może być odpowiedzią na pytania, które zadawaliśmy sobie przez tak wiele lat.
4: Musimy uważać. Nie wiemy, co ten artefakt w sobie kryje.
3: Baza, tu załoga statku. Mamy ważne odkrycie do złożenia.
5: Przesyłajcie informacje, załogo.
4: Odkryliśmy artefakt o nieznanej dotąd konstrukcji. Wydaje się pochodzić z innej części wszechświata.
5: Przyjąłem. Otrzymaliśmy informacje. Przekazaliśmy ją do naszych ekspertów. Oczekujcie wyników.
4: Mamy to.
3: To srebrny krążek.
6: Energy Mix numer 26 Katowice Edition. A jej twórcami są DJ D-Bush i D-Wave.
7: Because I got my drugs from Amsterdam.
8: Siemano kochani, prosto z Centrum Dowodzenia Katowickiego Energy 2000. Zapraszamy was na kolejną już odsłonę Energy Mixa. Wszystko mamy gotowe i zapięte na ostatni guzik. Tak więc w zimowy wieczór kłaniają się standardowo D-Wave i D-Push. Z największą przyjemnością przedstawiamy Energy Mix numer 26 Katowice Edition.
7: Face, don't know where I am, 'cause I got my drugs from Amsterdam.

Zenergy Mix numer 26 maksyma może być tylko i wyłącznie jedna. Doładowane energią traki, najlepsze wokale oraz perfekcyjne miksy. I właśnie tego dzisiaj będziemy się trzymać.

Czas na kolejny track i oczywiście premierkę imprezowego kalendarium. Jeżeli chcesz poczuć dobrą wiksę, to tylko w Energy 2000. Piątek 24 lutego zapraszamy na kolejną edycję Wiksomanii. Za mocne uderzenie oraz szybkie kiki odpowiedzialni będą Killer Andrew, Cyprex, Gashmaker oraz Pancha. Oczywiście cała noc pełna niespodzianek oraz limit

Kochani, przypominamy o innowacjach zainstalowanych w katowickim Energy 2000. Jedną z nich jest Kellner Online. Siedząc wygodnie w loży, możesz złożyć zamówienie na swój ulubiony zestaw z naszej oferty na barze. Wystarczy zeskanować kod QR znajdujący się na stoliku.

Przed wami kolejny gorący news, a przy okazji naprawdę niezapomniana imprezka. Sobotę 25 lutego zapraszamy na występ twórcy festiwalu Mayday, czyli West Bump w Energy 2000 w Katowicach.

Teraz nabywając loże w naszym systemie rezerwacyjnym, możesz dokupić specjalnie przygotowane przez nas zestawy na barze i to w obniżonej cenie. Zachęcamy również do zakupu biletów w przedsprzedaży. Ceny biletów są niższe niż te, które nabywacie na wejściu, a przy dużych wydarzeniach możecie je połączyć z fastpassami, żeby uniknąć stania w kolejce. Kupuj i rezerwuj na katowice.energy2000.pl.

3 marca w piątek zapraszamy na drugą edycję szalonej imprezki Money Shower. Uwaga, podwajamy ilość wystrzałów. Tym razem w 2 seriach wystrzelimy dla Was jeszcze więcej energicznej gotówki. Będziecie mogli dorwać kaskę, którą możecie później wykorzystać na naszych barach. Do tego niespodzianki i zupełna nowość, której jeszcze nie było u nas. Oto budka 300.

Sobota 4 marca upłynie nam na inwazji prezentów dla cudownych kobiet bawiących się w naszym klubie. Dla pań do 24 voucher na wejściu na kwotę 20 zł do wykorzystania na naszych bogato zaopatrzonych barach. Oczywiście nie zabraknie również prezentów sygnowanych logiem Energy 2000. A po udanej imprezce pożegnamy Was specjalnym giftem na wyjściu.

Szykuje ci się 18 i nie wiesz, gdzie zabalować? Skorzystaj z naszej oferty i spędź ją z najbliższymi w Energy 2000 Katowice. Zarezerwuj specjalny pakiet promocyjny z zakładki promocje z naszej strony. Otrzymasz od nas darmowe wejściówki, voucher do wykorzystania na barach, firmowe gadżety z naszym logiem oraz specjalnie przygotowany zestaw urodzinowy, który wręczą nasze hostessy. D-Wave oraz Deepush, odpalamy Energy Mix numer 26.

Doskonałym pomysłem dla was może okazać się organizacja imprezy klasowej u nas w klubie. Jeśli to twój ostatni rok w jednej klasie, to ta oferta jest właśnie dla ciebie. Czekają bilety w atrakcyjnych cenach, pierwszeństwo w wyborze lóż, opcje cateringowe, specjalne pakiety na bary, wyjątkowe upominki dla dużych grup, darmowe wejściówki i jeszcze więcej. Koniecznie napisz do nas maila na adres szkolna@energy2000.pl. W tytule napisz szkolna półmetek Katowice, a w treści przekaż jak najwięcej informacji.

Bezpieczeństwo, komfort oraz najlepsze klimaty na naszych trzech parkietach to bez wątpienia Energy 2000 w Katowicach. Kolejny piątek to już naprawdę mocne, rasowe, hip-hopowe rytmy. 10 marca nad klubem Energy 2000 przejmie kontrolę Louis Villain. Jego największe hity, również w kolaboracji z innymi raperami, mają pomocny kilka baniek wyświetleń na YouTubie. Jedno jest pewne, szykujemy dla Was sztos imprezkę. 10 marca!

11 marca w sobotę szykujemy naprawdę niesamowite wydarzenie w naszym klubie. Zapraszamy na występ legendarnego już duetu Remedy & Manuel. Będziemy świętować 15-lecie ich pracy artystycznej. To będzie wyjątkowy jubileusz połączony z naprawdę mocnym uderzeniem w Energy 2000. Oj, koniecznie do zoba na parkiecie.

1 kwietnia zapraszamy na otwarcie zupełnie nowego sezonu w Energylandii. Wystartowała sprzedaż biletów całorocznych, o czym może mieliście już okazję poczytać na naszych social mediach. Po więcej szczegółów sięgajcie na www.energylandia.pl i na Facebooku Energylandii. Korzystając z okazji, polecamy też Westerkamp Resort z najlepszymi miejscami noclegowymi na mapie Polski, a to wszystko w małopolskim Zatorze obok Energylandii.

Startuje konkurs Viral Energy 2000. Nagraj TikToka powiązanego z naszym klubem i oznacz hashtagiem Energy 2000 konkurs i wygraj nagrodę o wartości 500, 200 lub 100 zł. O szczegółach niebawem na naszych mediach społecznościowych.

Kochani, Energy 2000 Katowice to klub, w którym można naprawdę się zakochać. Zapraszam na weekend Muzy i Miłości. Już piątek, 17 marca, noc flirtu, czyli single party. Specjalna edycja noworoczna, nowe opaski i zupełnie nowe możliwości. Znajdź swoją drugą połówkę w tym samym kolorze. Na imprezę, konkursy, niespodzianki, romantyczne sesje, doskonała muzyka i mnóstwo atrakcji. Imprezki poleca RMF Max.

I tak w sobotę 18 marca szykujemy kolejną edycję imprezy Black and White. Wyjątkowa charakteryzacja oraz wystrój klubu, a dla przebranych na czarno lub biało na wejściu voucherek na drinka. Szybka decyzja, w jaki kolor wskakujesz, i widzimy się w Energy 2000.

Wiem, jak bardzo lubicie bujać się przy naprawdę dobrych hip-hopowych rytmach. W związku z tym mamy dla was kolejną ekstra propozycję na piątek, 24 marca. Po dłuższej przerwie naszą sceną rządzić będzie szef Ganja Mafii, Kali. Koniecznie nabywajcie bilety w przedsprzedaży właśnie na to wydarzenie.

Mam nadzieję, że nie zapomnieliście o naszym sklepie z gadżetami oraz firmowymi ciuchami. Pojawiły się kolejne nowe kolekcje, na których warto szczególnie zawiesić oko. Serdecznie polecamy sklep.energy2000.pl.

Sobota, 25 marca to data legendarnego już powrotu do przeszłości z hitami sprzed dwóch ostatnich dekad, które w tamtym okresie były wyznacznikiem najlepszej imprezy. Pozwól się ponieść muzycznej ekstazie i daj się zaprosić na wyjątkową retro podróż, którą zabiorą cię Aras, Deepush oraz D-Wave. 25 marca, retro party w Energy 2000.

Sobotę 1 kwietnia na nowo wielkie ukłony kierujemy do naszych pań. Księżniczki na salonach to impreza z markowymi prezentami, które możecie zdobyć podczas naszych imprez. Warunkiem przystąpienia do zabawy jest tylko wypełnienie kuponu podczas wejścia do klubu. Dla panów też się coś znajdzie. Obowiązkowym punktem będą niespodzianki od klubu Energy 2000. Serdecznie zapraszamy!

I tak na horyzoncie święta wielkanocne z przyjemnością przedstawię wam, jak wygląda nasz kalendarz na te właśnie dni. Wielki piątek, 7 kwietnia, klub jest nieczynny, ale za to zapraszamy dzień później w sobotę na Easter Party. Świąteczna atmosfera, dobra muza i zabawa bez końca. W tym dniu wstęp dla osób pełnoletnich. Następnie w niedzielę 9 kwietnia to prawdziwe wielkanocne jajca połączone ze świątecznym spalaniem kalorii. Nie zabraknie wszystkiego co najlepsze, czyli naprawdę odjazdowej muzy i niespodzianek, które tak bardzo kochacie.

Zaś, kochani, 14 kwietnia w piątek znów poskaczemy w rytmach szeroko rozumianego hip-hopu. Scenę w Katowicach przejmie Kubańczyk. A w sobotę 15 kwietnia zapraszamy na występ Taito, który zatrzęsie parkietem z konsolety naszej sali głównej. Zapraszamy na imprezki.

No i niestety czas kończyć, kochani, nasz kolejny muzyczny przekaz, jakim był Energy Mix numer 26. Mamy nadzieję, że przypadnie wam ta składanko do gustu i będziecie ją słuchać tak często, jak tylko się da. D-Wave oraz D-Push, dziękujemy i do zobaczenia na imprezkach. Badajcie do nas jak najliczniej i jak najczęściej, do czego was mocno zachęcamy.

0: Radio Party.
1: Wyznawcy klubowych brzmień, usłyszcie ten pradawny zew. Niech ożyją na nowo dźwięki minionych epok. Niechaj zadrżą od nich skały i wzburzą czerwone piaski czasu. Niech niebo spowije znów czysty błękit. Wyruszmy znowu razem, jak kiedyś, w hipnotyczną pielgrzymkę dookoła świata. Idźmy za dźwiękami muzyki w przeszłość. Tam czeka prawdziwa uczta najlepszych wspomnień.
2: Wytrawna mieszanka słodkiej melancholii i czystej, soczystej, niezniszczalnej energii.
3: Energy Mix numer 28, Katowice Retro Edition.
4: Retro Reload.
2: Prezentują DJ Dipusz i

po dłuższej nieobecności nadszedł moment, w którym mamy przyjemność zaprezentować wam kolejną kompilację naszej składanki prosto ze źródła, czyli katowickiego Energy 2000, a z nią cała masa muzycznych wspomnień w zupełnie nowych, ciekawych aranżacjach, które na nowo przyprawią was o mocne i szybsze bicie serca. D-Way, Willi Pusz, mówimy cześć i zapraszamy na Energy Mix numer 28, Katowice Retro Edition.

Zupełnie nową przygodę z muzyką otworzy wydarzenie, które nosi miano chyba najważniejszego w całym naszym zestawieniu imprez. Zapraszamy Was na 12. urodziny Energy 2000 Katowice. Ten historyczny moment uwiecznią polscy i zagraniczni artyści, którzy będą jednym z wielu mocnych punktów tego urodzinowego weekendu. Już piątek, 17 listopada zapraszamy na pierwszy dzień świętowania naszych urodzin, gdzie punktem kulminacyjnym będzie koncert Malika Montany na sali głównej.

Natomiast sobota 18 listopada to urodziny w stylu retro, na które zaprosiliśmy artystów największego kalibru, którzy idealnie wpasują się w charakter tego wieczoru. Groove Coverage, Rocco i Global DJs to artyści, których spotkacie na sali głównej. A co na sali dance? Panowie z Long & Junior. Całość obruszona niesamowitym show i efektami specjalnymi, które wprawią was w totalne osłupienie. Urodziny w Energy 2000 Katowice. Gorąco zapraszamy.

Po emocjach związanych z urodzinowym weekendem mamy dla was imprezkę z opaskami, czyli wasze ulubione single party. A nazwa nie jest obowiązująca, bo jak wiecie z autopsji, tematyka nie jest tylko dla singli i singielek. Zapraszamy w piątek 24 listopada na sztos imprezkę do Energy 2000.

sobotę 25 listopada zapraszamy na Andrzejki przez naprawdę mocne A. Zapraszamy na Noc Wróżb, Iluzji i wyjątkowych pokazów Street Magic. Na parkietach oczywiście wasza ulubiona muza. Dodatkowo z pewnych źródeł wiemy, że wpadnie do nas ekipa z Warszawy, a na salę dance grupa After Party.

Od 21 listopada Energylandia w Zatorze zmienia się w prawdziwy ogród świateł z masą atrakcji oraz stref zabaw dla odwiedzających. Zapraszamy do zimowej odsłony naszej bajkowej krainy. Zapraszamy na Winter Kingdom do Energylandii. Po więcej informacji sięgajcie do mediów społecznościowych oraz na www.energylandia.pl.

Zima to dobry moment na spędzanie wolnego czasu z rodziną. Westercam jest miejscem, by ten plan w 100% zrealizować i przy okazji zobaczyć, jak wioska rodem z dzikiego zachodu wygląda w odmienionej zimowej aranżacji. Natomiast w przyszłym roku szykujemy dla Was nowości, które na pewno pozytywnie zaskoczą. Ale o tym będziemy Was jeszcze informować.

5-8 grudnia zapraszamy na noc hip-hopu do katowickiego Energy 2000. Tym razem zaprosiliśmy Kubańczyka i to on będzie zarażał was pozytywną energią podczas swojego występu. Przeżyjmy to ponownie i spotkajmy się na plebiscytowej, na wspólnej imprezie. Czekamy na was!

sobotę 9 grudnia będziemy świętować Mikołajki w towarzystwie najlepszej muzyki, którą miksować będą wasi ulubieni rezydenci. Z tej okazji nie zabraknie prezentów od Energy 2000, a przede wszystkim zabawy na najwyższym światowym poziomie.

Kochani, możecie wynająć nasz klub na wyłączność i zorganizować w nim imprezę marzeń, począwszy od wigilii firmowych, a skończywszy na różnego rodzaju imprezach korporacyjnych. Wychodząc wam naprzeciw, mamy możliwość zagwarantować catering, który przygotuje dla was renomowana restauracja Bonanza z Zatora. Wyślij zapytanie na adres katowice@energy2000.pl i dowiedz się więcej.

Pamiętajcie o naszym Energy Sklepie, a w nim pakiety, imprezowe gadżety oraz ciuchy sygnowane naszym logo, których nie dostaniecie nigdzie indziej. Po prostu sklep.energy2000.pl.

piątek 15 grudnia na tapecie pojawia się kolejna edycja Wixomanii. I impreza będzie naprawdę wyjątkowa, bo będziemy świętować urodziny DJ Killera. Za konsoletą jak zwykle zacny skład: Killer Andrew, Cyprex, Jurand Górski oraz Malos. Do zgarnięcia tradycyjnie opaska Wixomanii w tym dniu.

Sobotę 16 grudnia nasi rezydenci zabiorą was w podróż do świata waszych największych hitów, które podejrzewam stały się już częścią waszego życia. Zawsze z przyjemnością wracamy do tych wspomnień podczas cyklu imprez Retro Party. 16 grudnia w sobotę wpadajcie do Energy 2000 na Retro Party.

Przypominamy o możliwości zakupu luży oraz naszego vibrumu na wasze ulubione imprezy. Wszystko możecie nabyć za pośrednictwem naszego systemu sprzedaży na stronie www.energy2000.pl. Bilety online oraz fastpasy pozwolą wam ominąć kolejki. Zyskacie przy tym na czasie i na cenie, bo bilety w przedsprzedaży są tańsze niż te w kasie w dniu wydarzenia.

Sylwester za pasem, o czym jeszcze będziemy dokładnie mówić. Natomiast już teraz zachęcamy do rezerwacji lóż oraz kupna biletów na energicznego Sylwestra. Podczas zamawiania loży oraz przy kupnie biletów możecie dodatkowo dodać jako opcję sylwestrowy boks cateringowy, który już wprowadziliśmy jako nowość do naszego systemu rezerwacyjnego.

Singiel Party po raz kolejny pojawia się na okładce naszego imprezowego kalendarza. Opaski, które będą na was czekać, oddadzą wasz charakter i zdradzą wasze zamiary na ten wieczór. Od nowego roku niewielkie zmiany w kolorach opasek, ale o tym na bieżąco w mediach społecznościowych. A więc 22 grudnia widzimy się na singlach w Energy 2000.

23 grudnia do katowickiego Energy 2000 zapraszamy nasze księżniczki. Przygotowaliśmy dla Was imprezę premium z markowymi prezentami do wygrania. Zasadą wzięcia udziału w konkursie jest tylko wypełnienie kuponu podczas wejścia do klubu. Losowanie nagród podczas imprezy. Serdecznie zapraszamy!

Przed nami, kochani, święta, Sylwester oraz nowy rok, w który wkroczymy z wielkim przytupem. 25 grudnia w dobrych nastrojach zapraszamy Was na świąteczne spalanie kalorii przy Waszych ulubionych dźwiękach. Gościem na tej imprezie będzie Taito, czyli po prostu król pompy.

Zanim nadejdzie ten wyjątkowy i wyczekiwany przez wszystkich wieczór kalendarzowego roku, czyli Sylwester, zagramy jeszcze dla was dwie imprezy poprzedzające. W piątek 29 grudnia mamy dla was opcję mocnego bujania przy rytmach naprawdę dobrego polskiego rapu. A na naszej energicznej scenie pojawi się artysta, który obiecujemy okaże się dla was miłą niespodzianką.

sobotę 30 grudnia zapraszamy na imprezę pod tytułem Rok mija, a ja niczyja. Przed wami ostatnia szansa w tym roku na odnalezienie swojej drugiej połówki. A jeżeli szukasz tej wyjątkowej osoby, to jedyną opcją na jej znalezienie jest tylko Energy 2000. Zapraszamy serdecznie.

Kochani, nadszedł moment, w którym przedstawimy wam naszą propozycję na Sylwestra 2023. Zapraszamy na niezapomniane przywitanie nowego roku w klubie Energy 2000. Specjalny wystrój lokalu, cała masa sylwestrowej atrakcji będzie do waszej dyspozycji. Do każdej zamówionej loży przygotujemy konsumpcję oraz szampan, by wyjątkowo przywitać nowy rok. Trzy sale zagwarantują wyjątkową oprawę muzyczną, co przyczyni się do tego, że Sylwestra spędzonego w Energy 2000 zapamiętacie do końca życia. Zachęcamy do rezerwacji lóż, nabywania biletów online oraz paspasów. Czekamy na was w katowickim Energy 2000.

Kochani, harmonogram mocno dopięty przed wami. Cała masa imprez i wydarzeń temu towarzyszących. Jak wiecie, pomysłów na organizację imprez nam nie brakuje, stąd też rok 2024 będzie obfitował w najlepsze koncerty oraz wydarzenia. Na pewno nie zabraknie występów hip-hopowych artystów takich jak Zemson, Kali Paluch czy Malik Montana, ale pojawią się również artyści i DJ-e spoza granic naszego kraju, m.in. Westpam, DJ Antoine, Clubheads, Remedy Emmanuel oraz inni, których nazw jeszcze nie zdradzimy.

Obserwujcie go ani nasze media społecznościowe i bądźcie z informacjami na bieżąco. Wypatrujcie kolejnego Energy Mixa, na którym zdradzimy wam konkretne już plany na nadchodzący rok. D-Way VD Push, bardzo cieplutko was pozdrawiamy i serdecznie dziękujemy za dzisiejszą wspólną muzyczną podróż.

0: Radio Party.
1: It seemed like the whole world stopped, but the earth still spinning, and we're still here.
2: The ban on all mass venues is still in effect, but that doesn't mean having fun. Please stay home, turn up the music, and dance your heart away.
1: Energy Mix Volume 65. Presented by DJ Thomas and DJ Hubertus.
3: Kochani, w trudnych czasach pandemii nie zapomnieliśmy o naszych najlepszych klubowiczach i przygotowaliśmy dla Was całą masę pozytywnej muzyki, która, mamy nadzieję, rozświetli Wam ponure dni, które musimy spędzać bez możliwości szaleństwa w naszych ulubionych klubach Energy 2000. Za sterami DJ Hubertus i DJ Thomas zapraszamy na Energy Mix numer 65 prosto ze źródła energii.

Od razu jakoś wesele, słysząc beat, który przypomina nam nasze ulubione miejsca imprezowania. Świetne połączenie dwóch utalentowanych artystów, Marnik i Kaszmir, z numerkiem Alone. To na dobry początek, moi kochani.

To, moi kochani, będzie szybki miks najgorętszych energetycznych kawałków. 30 utworów, 70 minut. I proszę, już na tapecie ikona z Holandii. DJ Tiesto. Na wokalo Steve Appleton. A całość edytuje Mr. Mike Williams.

0: Jakże ja uwielbiam remiksy Retrovision. Mam nadzieję, że Breaking Me również zagości w waszych playlistach, bo jest tego warty.
1: Energy Mix.
2: Call me what you wanna, I'll be what you wanna. I've been here a thousand times.
0: Kochani, mamy nadzieję, że wasz ulubiony park rozrywki Energylandia już wkrótce otworzy swoje wrota. A jeśli już będziecie na miejscu, to serdecznie polecamy najlepsze miejsca noclegowe tuż, tuż obok parku. Western Cam Resort zaspokoi wasze pragnienia w 100%. Polecamy gorąco.

czasie ogólnego zastoju klinicznego proponuję wziąć się w garść i pompować razem z nami, a dokładniej z Danko, który na nowo odświeżył ponadczasowy już numer. No to kochani, pompy!

Kochani, dużymi krokami zbliża się 20-lecie Energy Mixów. Szykujemy dla was wielką, wielką niespodziankę. Szczegóły już niebawem na naszym

Utalentowany niemiecki producent Keanu Silva, który korzeniami pochodzi z Polski, bierze na warsztat kolejny klasyk, tym razem Olivia Newton-John, Have You Ever Been Mellow z 75 roku i jak zwykle remiksuje go wyśmienicie. Znacie go przecież z majstersztyku King of My Castle.

Jeszcze więcej, jeszcze lepiej, jeszcze bardziej. To właśnie nowe Energy 2000 Evolution. Bądź gotów już wkrótce.

Temat jak najbardziej na czasie, czyli po prostu Virus. Od trudno brzmiącego duetu Ozblock Schlampen i także Ozblock Bitches. Oby jak najszybciej nas opuścił i wszystko wróciło do normy. Tego właśnie wszystkim życzymy.

Moi drodzy, przypominamy, że ewolucja Przytykowickiego Energy 2000 została już zakończona. Czekamy tylko na rozwój sytuacji, by móc wam pokazać ogrom zmian, jakie czekają na was. Powiemy wam tyle, że odkąd jesteśmy w tym klubie, takiej ewolucji jeszcze nie było. Zmieni się wszystko. Oczywiście oprócz atmosfery, którą tworzycie wy. Czekamy z niecierpliwością.

0: Kolejny polski projekt, który pięknie przebił się przez gąszcz zagranicznych hitów. Świetne brzmienie, cudowny hipnotyzujący wokal. Naprawdę, panowie, szacun. Specjalnie dla was Footkills, Dominique Lemon, For Good w remiksie naszego przyjaciela za konsoli Skytecha.
1: Energy 2000. Twoja muzyka. Twój klub.

Gratulacje spływają z całego globu, kiedy ten artysta coś stworzy. Dołączamy i gratulujemy kolejnego sztosiwa. Mr. Don Diablo w świetnej formie razem z Brando. Congratulations!

Kolejne internacjonalne połączone siły. Polsko-australijsko-indonezyjskie, czyli po prostu bouncing, discotek i najpopularniejsza DJ-ka Indonezji Dinar Candy.